leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: Alert we wschodniej Polsce to w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. O szczegółach powiemy za chwilę. Dlaczego zaatakował, nie wiadomo. Na dziś zaplanowano przesłuchanie sprawcy napaści na opactwo w Jarosławiu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znów niespokojnie przy granicy z Ukrainą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty wśród mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z kolejnym atakiem Rosji. Bezpośrednim powodem ostrzeżenia był dron w obwodzie wołyńskim, który graniczy z naszym krajem. Alert już odwołano, nie stwierdzono zagrożenia na terenie Polski. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. Przypomnijmy, od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Priorytetem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, podkreśla wojewoda Teresa Kubas-Hul.
1: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
0: Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek siostra Barbara Dendor.
2: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana, wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek padł do kościoła, tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
0: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Wiedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. Początkowo podejrzewano, że może to być akt dywersji. Chłopiec namierzony przez policjantów w obecności rodzica odpowiedział wczoraj na pytania i przyznał się do winy.
3: Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latek przechodząc w pobliżu torów kolejowych zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
0: Mówił rzecznik łukowskich policjantów Marcin Józwik. Sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Ustali, czy jego zachowanie kwalifikuje się jako przejaw demoralizacji. Jeśli tak, może zastosować wobec 12-latka środki wychowawcze. W wiadomościach Chorzów tamtejsi kierowcy tracą nerwy, a to po decyzji prezydenta miasta. Szymon Michałek postanowił, że nie przywróci ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu krajowej 79. Miasto chce ją wyburzyć. Będziemy nadal sparaliżowani na drodze, mówią kierowcy, z którymi rozmawiał Dariusz Brombosz.
4: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17.
5: Jak była estakada, było wygodniej.
6: Tak. Oczywiście, że tak. Prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
5: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
7: Bardzo dużo. Przede wszystkim eksploatacja samochodu. Po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione.
8: Niech osoby kompetentne się wezmą do roboty.
0: Estakadę zamknięto w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawaleniem.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Chcemy przygotować się do Mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban. Dziś biało-czerwoni rozpoczną zmagania w tej edycji. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na PGE Narodowym.
10: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
0: Deklaruje pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski. Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina o 20:45, a w najbliższych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Szwecją, Rumunią i rewanż z Bośnią na wyjeździe.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: A my nie na wyjeździe, my stacjonarnie. Dzień dobry, mówimy Państwu 4,5 minuty po 6:00. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
11: Jest piątek, 25 dzień września.

0: 25 dzień września, dzisiaj w kalendarzu, 12 minut po godzinie 6. Imieniny świętują Aurelia, Franciszek, Kleofas, Rufus, Świętopełk, Wawrzyniec, Wincenty, Władysław i Władysława. Długa lista gwiazd dzisiaj urodzonych. Otwierają Michael Douglas, amerykański aktor i producent filmowy, Pedro Almodóvar, hiszpański reżyser i scenarzysta filmowy, Mark Hamill, aktor, reżyser, scenarzysta i producent, Zucchero, piosenkarz, Heather Locklear, amerykańska aktorka, Will Smith, rapper, aktor, producent filmowy, a także Katrina Zeta-Jones, walijska aktorka. Ona też urodziła się 25 września. Czas na Ewangelię w Radio Plus.
1: Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
2: A ja za kogo uważam Jezusa? Czy jestem na tyle pewny i odważny, że mogę powiedzieć, że jest Mesjaszem? Że to dzięki Niemu dzieją się cuda w moim życiu? Doskonale wiemy, że ta odpowiedź Piotra jest pełna wątpliwości. Mówi tak, ale do końca chyba w to jeszcze nie wierzy. Mówi tak, bo widział cuda, ale nie wiemy jeszcze, czy doświadczył ich na sobie, czy te cuda zmieniły jego myślenie, jego tożsamość, jego świadomość. A jak jest ze mną? Za kogo uważam Jezusa? Kim On jest dla mnie?

Strangers by Night, CC Catch na antenie Radia Plus 25,5 minuty po godzinie 6. Jest piątek, 25 dzień września i serduszka biją mocniej, prawda? Jak to w każdy piątek, można troszeczkę już pomyśleć o wolnym czasie, który przed nami. Teraz Wojciech Gąsowski. Gdzie się podziała?

gdzie się podziały tamte prywatki. Zostały w wspomnieniach na pewno, a i czasem pomysł na to, żeby prywatkę zorganizować u siebie w domu gdzieś tam się tli. 28 minut po godzinie 6, piątek, 25 dzień września. Czas na najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie o składanie fałszywych zeznań w sprawie teczek Kiszczaka. Chodzi o zeznania byłego prezydenta, w których zaprzeczył, że sporządzał i podpisywał okazane mu w czasie przesłuchania dokumenty z teczki personalnej i z teczki pracy tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek. Znaleziono je w 2016 roku w mieszkaniu wdowy po generale Kiszczaku. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że dokumenty zostały sporządzone lub podpisane przez Wałęsę. Potwierdzają to biegli. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej. W niedzielę w Krakowie głosowanie na prezydenta miasta. Od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd ubiega się 7 kandydatów. Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, 3 przedstawicieli lewicy, 2 prawicy i 1 kandydat bezpartyjny. Będą niespodzianki w składzie. Wieczorem polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Będziecie zaskoczeni jednym, drugim zawodnikiem, zapowiedział na przedmeczowej konferencji selekcjoner Jan Urban. Ciekawie może wyglądać obsada skrzydeł. Etatowi reprezentanci Nikola Zalewski i Jakub Kamiński ostatnio mniej grają w swoich klubach. Pod znakiem zapytania stoi też pozycja bramkarza. Pod nieobecność kontuzjowanych Grabary i Drągowskiego wydaje się, że najbliżej wyjściowej jedenastki jest Marcin Bułka. Poznamy ją na godzinę przed meczem, a ten o 23:45.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Kto rano wstaje, ten budzi się do życia z Radiem Plus. Przebojami z nutą nostalgii za chwilę czesny Hoax. Teraz Alphaville Forever Young. Kasia Kozimor, dzień dobry. Zapraszam do godziny 9:00.

Chesty Hawks, the one and only na antenie Radia Plus za 19 minut, godzina 7, to poranny program Radia Plus, który rano wstaje. Naukowcy postanowili sprawdzić fenomen japońskiego ślimaczego biegu. To jest taki bieg, który wygląda jak trucht, znaczy to tak jakby człowiek szybciej chodził troszeczkę, no bo to nie jest jakaś straszna prędkość, 3 km na godzinę, no to przecież się człowiek nawet nie spoci, podobno pracuje wtedy na 35% swojego pułapu tlenowego, czyli tyle co nic, w ogóle nawet zadyszki nie ma. W każdym razie oni sprawdzili, 10 minut takiego ślimaczego biegu wystarczy, żeby człowiekowi poprawił się humor. Humor, samopoczucie i ogólnie rzecz biorąc taki gipki jest sprężysty, wszystko może zrobić. No, o poranku, jak znalazł, taki przepis na sukces. Za chwilę German Jackson, Piazzadora, a potem czerwone gitary i nie spoczniemy.

0: Czerwone gitary nie spoczniemy na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie 7. Czas na spotkanie z dzisiejszą datą na przestrzeni wieków. Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 25 września 1555 roku Sejm Rzeszy uchwalił w Augsburgu pokój religijny kończący wojny między katolikami a protestantami, wprowadzając zasadę czyja władza tego religia. W roku 1953 władze PRL-u uwięziły prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Dziś przez 7 minut będą bić dzwony w całej Francji, bo wizytę w tym kraju rozpoczyna papież Leon XIV. Po oficjalnym powitaniu w Paryżu odwiedzi siedzibę UNESCO, potem spotka się z dyplomatami i odwiedzi katedrę Notre Dame. Pierwszy dzień wizyty zakończy spotkanie z młodzieżą na Stade de France. Wszystkie 80 tysięcy miejsc zostało zarezerwowanych w ciągu kilku minut od rozpoczęcia zapisów. Ta wizyta zbiega się w naszym kalendarzu ze wspomnieniem błogosławionego Władysława Zgielniowa. Urodzony jako Marcin Jan po wstąpieniu do Bernardynów 1 sierpnia roku pańskiego 1462 przyjął imię Władysław. Wymagał od siebie więcej niż od innych, spał krótko i bez wygód, przykryty jedynie własnym habitem. Wiele się modlił, a w dalekie podróże wyruszał boso. Jako jeden z pierwszych duchownych na ambonie posługiwał się językiem polskim, układając też pieśni i koronki, którymi wspierał swoje nauczanie. Ostatnie lata życia spędził w Warszawie jako gwardian i kaznodzieja kościoła świętej Anny oraz mistrz duchowy księżniczki mazowieckiej Anny. Zmarł w Warszawie 4 lub 5 maja 1505 roku, a dziś jest patronem Warszawy, Polski i Litwy.

Belinda Carlisle, Circle in the Sand na antenie Radia Plus. No i tak kręcimy się w kółko, między kuchnią a łazienką pewnie, o poranku zwykle. Krzątamy się przez chwilę, a potem to już wychodzimy i dzień jest nasz. Piątek, 25 dzień września, za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Kopuła ciepła nad Europą zbliża się również do Polski.

0: Radio Plus.
1: Chciał dostać się na Ukrainę. Co jeszcze wiemy o nożowniku, który zaatakował w Jarosławiu? O szczegółach za chwilę. Śledczy nie wykluczają sabotażu. Będzie też pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Noce i dnie w Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Walczył na froncie w Ukrainie, na razie nie wiadomo dlaczego zabił. Wczoraj 31-letni Ukrainiec Ihor M. zaatakował z użyciem noża księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Od ran zginął jeden z duchownych, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Sprawca został zatrzymany, czeka teraz na przesłuchanie. Z najnowszymi doniesieniami w tej sprawie Michał Rawa.
2: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Ma niemiecki i ukraiński paszport oraz polski PESEL, co oznacza, że był już wcześniej w naszym kraju. Śledczy dopiero po zebraniu materiału dowodowego przesłuchają 31-latka. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
3: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
4: Wspaniały ksiądz, mądry, wspaniały ksiądz. Nie mogę dojść do siebie.
2: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
1: Zdarzenia w Jarosławiu skomentował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X, że obywatel tego kraju dopuścił się straszliwej zbrodni, złożył kondolencje bliskim zmarłego księdza i życzył szybkiego powrotu do zdrowia rannym. Premier Donald Tusk podkreślił z kolei, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Instalacja wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Aguś z radomskiej prokuratury.
5: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe, brały udział w tym zdarzeniu.
1: A mieszkańcy Woli Krobowskiej są zaskoczeni tym, co się wydarzyło.
6: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretem strony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
7: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały, a tak to nic więcej.
8: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego jak ta baza Starlink?
7: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
1: W wyjaśnieniu sprawy może pomóc monitoring, który śledczy już zabezpieczyli. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA przygotowało specjalny poradnik. Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza wyjaśnia, kiedy udać się do punktu schronienia, a kiedy bezpieczniej pozostać w budynku. Specjalna broszura już dziś będzie dostępna na stronie ministerstwa. Dostaną ją także przedstawiciele władz regionalnych, a do końca roku trafi do aplikacji mObywatel. Z instrukcją zapoznał się już nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Jeśli sprawdzone miejsce schronienia jest blisko, droga do niego jest bezpieczna i mamy czas, należy się tam udać. Jeśli wymagałoby to długiego przebywania na zewnątrz, instrukcja radzi zostać w solidnym budynku. Najlepiej zejść na niską kondygnację i wybrać pomieszczenie bez okien, jak najdalej od ścian zewnętrznych.
10: Położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, nie mamy ciężkich przedmiotów.
9: Radzi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska. Resort zapowiada, że podobne wytyczne trafią jeszcze w tym semestrze do szkół, a Państwowa Straż Pożarna przeszkoli nauczycieli i personel, jak przeprowadzić potencjalną ewakuację.
1: O instrukcji opowiadał Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców. Są zachwyceni.
11: Podoba mi się bardzo. To jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego. I na pewno pozostanie w pamięci. I warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
12: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają. Nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
13: Tarnów jednak jest no, najcieplejszym tutaj, no nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
1: Filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. W piątek 25 września Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. To 6,5 minuty po 7. Za chwilą nas Billy Joel. Teraz Chris Norman, Suzy Quattro. A ja przypominam o naszej zabawie na grzyby. Do zdobycia wspaniały air fryer już dziś o poranku. Także czekam na wasze przepisy grzybowe. O szczegółach opowiem jeszcze w tej godzinie.

13,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, zbieranie grzybów to nasz sport narodowy. Uwielbiamy, kochamy, przepadamy za tym, żeby chodzić po lesie. A jeszcze jak się coś znajdzie, no to po prostu radość niesamowita. Są nawet strony internetowe z mapkami, gdzie w jakim miejscu zaznacza się, jakie grzyby, ile w ciągu godziny się nazbierało. Są oczywiście miejsca z przepisami, są miejsca ze zdjęciami. No właśnie, ostatnio pan Damian trafił do internetu, znaczy sam się tam znalazł, znaczy sam się umieścił zdjęcia ze swoich grzybobrań, które robią furorę, bo rzeczywiście wyglądają fantastycznie. Niektórzy mówią, sztuczna inteligencja, on tłumaczy, że nie, absolutnie nie. Po prostu ma nosa i wie, gdzie poszczególne gatunki zbierać, a rzeczywiście na zdjęciu można tak wszystko ładnie poukładane widać. Pięknie to wygląda. No dobrze, nie zbieramy dla oka, zbieramy dla właśnie, dla kulinarnej sztuki. Przynajmniej na tym polega nasza zabawa, która kończy się już dziś, ale spokojnie przygotowaliśmy mnie lada atrakcję na przyszły tydzień. W każdym razie dzisiaj o poranku po godzinie 8 do szansa kolejna, żeby wygrać air fryer. To takie urządzenie, które przyda się w kuchni. Niekoniecznie może do dań grzybowych, ale ogólnie rzecz biorąc jest to urządzenie ostatnio bardzo popularne, które rozwija nasze kulinarne umiejętności, więc jest szansa, żeby o takie urządzenie powalczyć. Napiszcie do nas, na naszej stronie znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Napiszcie nam, jakie macie ulubione potrawy z grzybów albo z grzybami w roli głównej. Na grzyby.radioplus.pl nagroda czeka. Czekam również i ja i już zacieram ręce, bo z tych przepisów waszych korzystamy nierzadko. Kwadrans po 7 w Radio Plus.

Radio Plus. Radio Plus.

Prawie do nieba. Jakie to niebo dzisiaj będzie, sprawdzimy za chwilę w wiadomościach, punktualnie o 7.30, 26 minut po 7 na razie. Mamy Eros Ramazzotti, rozgrzewa nas słońcem włoskim w głosie. Un emozione per sempre już teraz.

0: Radio Plus.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Osiągnęliśmy porozumienie w kwestiach stabilności strategicznej, tak prezydent Chin podsumował wieczorne spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Jak relacjonował Xi Jinping, obaj porozumieli się w wielu kwestiach, co nadało nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej. Chiński przywódca nie mówił o konkretach, określił jednak spotkanie drugie w ciągu 4 miesięcy historycznym momentem w stosunkach obu mocarstw. Trump z kolei podkreślał, że choć reprezentują różne systemy, nigdy nie dogadywali się lepiej. Największa partia opozycyjna AfD wezwała w Bundestagu niemiecki rząd do zaprzestania finansowej i wojskowej pomocy dla Ukrainy oraz zablokowania procesu jej przyjmowania do Unii. Wyjątkiem jest to wsparcie humanitarne, to ma być kontynuowane. Wystąpienie przedstawiciela klubu AfD spotkało się z ostrym sprzeciwem ze strony pozostałych. Przypomnijmy, ta prawicowo-populistyczna partia zwyciężyła w lokalnych wyborach w kilku niemieckich landach. W skali całego kraju AfD prowadzi zdecydowanie w sondażach, a poparcie dla tej partii sięga 30%. Najpierw siatkarze, później piłkarze. Dziś szykują się ogromne sportowe emocje. Zaczną o 17:00 podopieczni Nikoli Grbicia, którzy w półfinale Mistrzostw Europy zmierzą się w Mediolanie ze Słowenią. Obie reprezentacje mają do siebie szczęście podczas siatkarskiego Euro. W 2019 i 2021 roku także w półfinale górą byli Słoweńcy. 2 lata temu Polacy się zrewanżowali i sięgnęli później po złoto. W tym roku biało-czerwoni zagrali ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów. To spotkanie wygrali 3-0.

0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. Śpieszę donosić, że dzisiaj piątek, 25 dzień września. Kasia Kozimor, witam. Do 9 gorąco zapraszam. Za chwilę u nas Eurythmics. Radio Plus. Ja sola, oni w duecie. Michael Field, Meg Real już teraz.

Here Comes the Rain Again, Eurythmics w Radio Plus za 17 minut będzie, godzina 8. Ten to się musiał nalatać, a właściwie to on cały czas lata. Ponad 5 godzin lotu, dziesiątki precyzyjnych zakrętów i wyjątkowy efekt widoczny dopiero na mapie. Amerykański pilot Benjamin McDaniel znów coś wymalował. Tym razem wyznaczył trasę w taki sposób, aby utworzyła ogromny odcisk palca i napis You are loved, czyli jesteś kochany. Sam McDaniel tłumaczy, że jego pasja zrodziła się z tego, że chciał po prostu wylatać te swoje godzinki tam, żeby szlifować swoje umiejętności pilotażowe. No i w związku z tym połączył piękne z pożytecznym i postanowił rysować różne wizerunki różnych postaci. Tym razem takie przesłanie było dla tych wszystkich, którzy chcieli, dla wszystkich, którzy zobaczą, żeby pamiętali o swoich najbliższych. Dlatego ten pomysł You are loved, czyli jesteś kochany. A wcześniej zasłynął między innymi z tego, że Mona Lizę wymalował ten na niebie, a właściwie to na mapach, bo to tego w żaden sposób nie widać. Dopiero jak taki mapę lotu się, że tak powiem, wyznaczy na aplikacji specjalnej, to wtedy można to pokazać dalej i on zresztą ma taką stronę internetową, gdzie chwali się tymi swoimi dokonaniami. Ciekawa jestem, co wymyśli następnym razem. A my idziemy do lasu na grzyby. Przypominam o naszej akcji na grzyby do wygrania wspaniały air fryer, ale to po godzinie 8 w Radio Plus, chociaż cały czas czekamy na wasze przepisy na stronie naszej internetowej. Zajrzyjcie, napiszcie, jest jeszcze czas, żeby się z tym uporać dzisiaj o poranku. Za chwilę Europe Final Countdown, będzie też Barry Manilow i Mandy.

Radio Plus. Radio Plus. Radio Plus.

0: Barry Manilow, O Mandy na antenie Radia Plus za 4,5 minuty, godzina 8.
1: Na grzyby z Radiem Plus.
0: Przyszły tydzień ma być suchy i bardzo ciepły, więc chyba w ten weekend warto wybrać się do lasu, jak jeszcze ta ściółka wilgotna. My czekamy na wasze przepisy. Oj, co tu się dzieje? Naprawdę. Czasem przepis prosty, ale nazwa taka imponująca, że ho, ho, ho. Na przykład parasolki w cieście. A czasem skomplikowany, olbrzymio, kasza, co tam jeszcze, koperek, podgrzybki, boczek, wytopić, dodać cebulę, musztarda Dijon, kapary, szalotka. Oj, oj, oj, oj, oj, co tu się dzieje. Czekam na wasze przepisy, bo już za chwilę poznamy jeden z nich. Tuż po godzinie 8 wręczymy wspaniałą nagrodę, która przyda się w kuchni Airfryer. Za 4 minuty 8. Teraz
1: Alina
0: Plotko-Jak w Radiu Plus, a za chwilę najnowsze wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Sprawca czeka na przesłuchanie, a policja ustala motyw. Wrócimy do ataku w Jarosławiu. Za jego ofiary modli się polski episkopat. Zielone światło od Senatu. Co zrobi prezydent? Wyższa Izba Parlamentu zdecydowała w sprawie zysków koncernów paliwowych. Pociąg do kultury znów rusza do Berlina. Powiemy o tym na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował nożem w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu, jeszcze dziś zostanie przesłuchany i być może usłyszy zarzuty. Przypomnijmy, podczas ataku mężczyzna ranił 5 osób, 3 księży, z których jeden zmarł i 2 osoby świeckie. Motyw nadal jest ustalany. Wiadomo, że 31-latek przedwczoraj dotarł w okolice przejścia granicznego w Korczowej. Wcześniej miał przyjechać do Polski z Niemiec. Z nieoficjalnych informacji wynika, że bezpośrednio po zatrzymaniu zachowywał się w sposób irracjonalny. Czy był pod wpływem substancji psychoaktywnych, będzie wiadomo po badaniach. Na tragiczne wydarzenia w Jarosławiu zareagował premier. Donald Tusk zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa.
2: Dobrze się stało, że prezydent Zeleński zareagował natychmiast. Chciałbym, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła, niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca.
1: Mieszkańcy Jarosławia nadal nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
3: Nie do uwierzenia w ogóle.
4: Czy ja to ogólnie księdza Marka znałem osobiście, księdza Adriana znałem z widzenia, ja tu często chodziłem, po prostu, żeby sobie tutaj się pomodlić, piękne kazania księża głosili, także naprawdę tragedia, wielka tragedia dla nas.
3: No po prostu brak słów nawet na ten temat, bo to jest tragedia po prostu okropna. Ja się teraz będę bała nawet do kościoła iść w niedzielę, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć.
5: Przyszliśmy, zapaliliśmy znicz, tego nie da się opisać. Nigdy tutaj czegoś takiego nie było. Ogromna tragedia dla miasta, dla nas wszystkich.
1: Za ofiarę ataku modlą się polscy biskupi. Otaczam modlitwą wszystkie osoby, które ucierpiały i proszę, aby Pan Bóg, który jest źródłem nadziei i miłosierdzia, przeprowadził ich przez te bolesne doświadczenie, mówi przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN.
6: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
1: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, poprzednią, praktycznie taką samą ustawę na temat nadmiarowych zysków prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne, dlatego ustawa najpewniej ponownie nie uzyska jego podpisu. Zdjęcie dziecka w internecie może stać się czymś więcej niż tylko rodzinną pamiątką. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami sharetingu. Z raportu status udostępnione wynika, że połowa badanych rodziców publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci. Udostępnianie ich wizerunku właśnie w mediach społecznościowych może jednak wiązać się z zagrożeniami.
7: Jak powiedziała mi psycholog Justyna Kotowska, pełne skutki sharentingu poznamy dopiero za kilka lat, gdy dzisiejsze dzieci wejdą w dorosłość. Już teraz wiadomo jednak, że publikowanie ich wizerunku może mieć poważne konsekwencje.
8: Zauważamy, że zjawisko sharentingu wzmacnia przemoc rówieśniczą.
7: I nie chodzi tylko o wyśmiewanie czyjegoś wizerunku. Zdjęcia z mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane do tworzenia sztucznych, krzywdzących treści.
8: Materiały są wykorzystywane do tworzenia gier, zdjęć, filmów ośmieszających.
7: Z raportu wynika, że ponad połowa badanych rodziców publikuje treści, na których wyraźnie widać twarz lub sylwetkę dziecka, 31% podaje jego lokalizację, a 14% dzieli się dokładnym wiekiem lub datą urodzenia.
1: Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pociąg do kultury ponownie rusza z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu, ale też pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie tej podróży. Pierwszy przejazd wyruszył ze stolicy wczoraj. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego kombo tanecznego, mówi kurator projektu Natalii Wasserman.
9: Po Pociąg do Kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. I się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
1: Pociąg kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku 6,5 minuty po godzinie 8. Kasia Kozimor, witam i do 9:00 gorąco zapraszam, by być z nami przebojami z nutą nostalgii. Za chwilę Blondie, rozstrzygnięcie naszej zabawy na grzyby, a teraz Fancy i Flames of Love.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: Poranny program Radia Plus, kto rano wstaje, kwadrans po godzinie 8. Takie fajne przepisy i nikt nie odbiera. No niemożliwe. Próbowałam dodzwonić się do Ewy, która przekazała nam fantastyczny przepis. Wysłała o 6.49 i poszła spać chyba. No dobrze, spróbujemy jeszcze za chwilę, bo przepis naprawdę fantastyczny. Może się uda za kilka minut na antenie Radia Plus, a jak nie, no to zadzwonimy do kogoś innego z równie fantastycznym przepisem. No to już nie proszę, żeby wysyłać, bo to ostatnia szansa już chyba dzisiaj się pojawiła, ale za chwilę spróbujemy do Ewy zadzwonić w sprawie tego wyjątkowego przepisu, który trafił mi do gustu. Mauro, za chwilę Buona Sera, ciao ciao, Alica Majewska, odkryjemy miłość nieznaną na antenie Radia Plus i Kwadrans po godzinie 8 w piątek 25 września.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

0: grzyby
1: z Radiem Plus.
2: No tak, idziemy na grzyby, to teraz będzie Kania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, z nami jest Kamila?
3: Tak, tak, dokładnie tak.
2: No dobrze, Kamila, skąd się wzięła nazwa na to danie? Od tego zacznijmy.
3: Parasolki w cieście, no ponieważ kanie, jak dla mnie, wyglądają jak parasolki. To takie parasolki, które nosiły panie w XIX wieku, chroniąc się przed słońcem. Bardzo mi się właśnie to skojarzyło z parasolkami, dlatego kanie jak parasolki. Tym bardziej, że one często są bardzo takie duże, dorodne i...
2: Dokładnie tak. No dobrze, masz swoje miejsce ulubione na kanie, czy pozyskujesz w jakiś inny sposób?
3: Nie, nie mam, bo to w zasadzie zazwyczaj mój mąż przywozi od, uwaga, siostry, której na działce przed domem rosną. A,
2: po prostu, no, wychodzi sobie.
3: Także nie muszę mieć miejscówki żadnej, prawda?
2: Miejscówka już jest, no to potem tak. Tylko parasolki w cieście. Dobra, to twój sposób na parasolki w cieście, poproszę.
3: Tak jak mówiłam, jak pisałam, w zasadzie to jest bardzo prosty, wręcz bym powiedziała banalny przepis, ponieważ robimy ciasto naleśnikowe, jak na naleśniki normalne. Oczyszczamy kapelusze kani i maczamy je w tym cieście. Najlepiej jak uda nam się zamoczyć taki duży kapelusz, aczkolwiek może być to trudne, bo one są takie delikatne. Smażymy na tłuszczu, na rozgrzanej patelni. Z obu stron na rumiano i potem odsączamy na papierze i...
2: No dobra, i te kurki tak po prostu, czy jeszcze do tego coś? Dorzucamy jakąś sałatkę czy coś, czy tylko po prostu smakiem się
3: oczywiście, można jak właśnie tak, właśnie tak.
2: Właśnie tak.
3: Myślę, że wystarczy, aczkolwiek, no żeby było powiedzmy zdrowo i fit, no to możemy sobie sałateczkę jakąś lekką dodać.
2: Dobrze.
3: Jak najbardziej
2: przepis mi się podoba, chociaż widziałam kiedyś francuskiego kucharza, który zmarnował wszystkie kanie, bo on wymyślił sobie taki przepis, że brał, znaczy nie zmarnował, no on sobie wymyślił taki przepis, że między kanie wkładał ser żółty i szynkę, to dopiero panie i zapiekał. No i gdzie, no gdzie, pomyślałam sobie, cały smak kani gdzieś
3: gdzie
2: pod...
3: ta kania?
2: No właśnie. Szynkę z serem to my sobie w toście możemy zjeść.
3: To samo sobie pomyślałam.
2: No właśnie.
3: To są rzeczy zarezerwowane na tosty, a kania niech zostanie tak. Solo.
2: Dokładnie tak. Solo, trochę pieprzo i lecimy. No dobrze, dziękuję ci za to spotkanie na antenie Radia Plus i mam dla ciebie
3: dziękuję
2: wspaniałą
3: również.
2: Nagrodę. Będziesz mogła rozwinąć swoje kulinarne popisy, bo mam dla ciebie air fryer, który wysyłamy do ciebie dzisiaj do Szczecina.
3: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. No, jest mi niezmiernie miło.
2: No to się cieszymy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
3: Dziękuję, wzajemnie pozdrawiam.
2: My pozdrawiamy również i czas na wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus, bo 8:30 się zbliża.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Papieski samolot już w powietrzu, Leon XIV leci do Francji, spędzi tam 4 dni. W tym czasie odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Samolot z Ojcem Świętym na pokładzie odleciał z rzymskiego lotniska Fiumicino około 30 minut temu. W Paryżu powita go prezydent Emmanuel Macron z żoną. To 5. zagraniczna podróż urodzonego w USA papieża po jego wizytach w Turcji i Libanie, Monako, 4 krajach Afryki, Algierii, Kamerunii, Angolii i Gwinei Równikowej oraz Hiszpanii. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA przygotowało broszurę z zasadami reagowania na zagrożenie z powietrza. Broszura radzi, by m.in. wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia i jak do niego dotrzeć. To będą budynki, ale też na przykład przejścia podziemne, wszystkie oznaczone w ten sam sposób. Resort przygotowuje też specjalną aplikację, która w razie zagrożenia ma uruchamiać specjalny alarm w telefonie. Aktorka Susan Sarandon aresztowana przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Laureatka Oscara razem z grupą innych osób protestowała w związku z przemówieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Sarandon już wcześniej wielokrotnie krytykowała Izrael w związku z brutalnymi atakami w Strefie Gazy. Wyraziła też wsparcie dla Palestyny. W związku z tym, jak mówiła, została odsunięta od pracy w Hollywood. Sarandon w jednym z wywiadów powiedziała jednak: milczenie niesie ze sobą wyższe koszty. Trzeba po prostu właściwie ustalić priorytety. Nie łudzę się, że moja skromna kariera mogłaby się równać z choćby jednym ludzkim życiem. To kwestia obowiązku i zawsze będę to robić. Przed siedzibą ONZ protestowało około 100 osób.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Jeszcze raz dzień dobry, o poranku w Radiu Plus. Kasia Kozimor, zapraszam do godziny 9. Za 25 minut wybije 9. Wcześniej oczywiście kolejne przeboje z nutą nostalgii. Teraz Eagles, Hotel California.

to ci dopiero historia. Pewien rolnik w Wielkiej Brytanii zgubił młotek, ale to chyba jakiś był młotek, do którego był bardzo mocno przywiązany emocjonalnie. Zgubił młotek w polu i poprosił swojego kolegę, który miał wykrywacz metali, żeby mu pomógł ten młotek znaleźć. Zamiast młotka znaleźli jakiś skarb szacowany na 2 miliony funtów. Złote monety, 200 przedmiotów, biżuteria, elementy zastawy stołowej, całość ważyła 27 kg. Ciekawa jestem, czy udało się kupić nowy młotek, czy też może odnaleźć gdzieś mimo wszystko ten stary. W każdym razie cały skarb trafił oczywiście do muzeum. Za kwadrans dziewiąta, za chwilę na antenie Radia Plus Alexa. Ulala, no właśnie, ulala, ale znalezisko, a potem Sandra, Everlasting Love.

Everlasting Love i Sandra już za nami, przed nami piękny piątek, mam nadzieję, że i cały weekend. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę przywita Was Tomek Walowszczyk, który poprowadzi program do 12. Życzę udanego dnia.

0: Radio Plus.
1: Jeden z duchownych wrócił do domu, stan drugiego nadal jest poważny. To po ataku nożownika w Jarosławiu. Sam sprawca może dziś usłyszeć prokuratorskie pytania. Historyczny przełom w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, mówi o nim prezydent Chin. Ostatni w tym roku. Przed nami weekend z biegiem piastów. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 31-letni Ukrainiec, który śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu i zaatakował nożem kilka innych osób, być może zostanie dziś przesłuchany. Śledczy czekają jeszcze na wynik badań toksykologicznych pod kątem obecności substancji odurzających w organizmie mężczyzny. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że napastnik był trzeźwy. Szczegóły zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co z rannymi?
2: Jeden z duchownych jeszcze wczoraj po opatrzeniu i niezbędnych badaniach opuścił szpital. Stan drugiego z księży jest bardziej poważny i wymaga dalszego pobytu w placówce. Oprócz nich rany odniosły też dwie inne osoby świeckie, kobieta i mężczyzna. Ich obrażenia, jak przekazali śledczy, są lżejsze. Zabezpieczanie śladów na miejscu tego ataku trwało do późnego popołudnia.
3: Są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia. Aby wykonać te czynności procesowe, należy zebrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
2: Przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że 31-letni napastnik wjechał do Polski z Niemiec. Próbował potem wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił i z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pojechał do jarosławskiego klasztoru, gdzie dopuścił się ataku.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Historyczny moment w relacjach dwóch światowych mocarstw. Xi Jinping ogłosił, że podczas spotkania z Donaldem Trumpem osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach. Chiński przywódca nie ujawnił jednak szczegółów. Wiadomo, że rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji. Prezydent Trump i ja odbyliśmy szczerą i pogłębioną wymianę zdań, osiągając porozumienie w wielu kwestiach. To nadało nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w zakresie stabilności strategicznej i zapewniło nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich. Donald Trump także nie ujawnił, czego dotyczyły ustalenia. Mówił natomiast o przyjaźni. Jako przywódcy naszych dwóch państw, zarówno prezydent Xi, jak i ja, rozumiemy, że reprezentujemy odmienne systemy. Jednak więzi łączące nasze społeczeństwa pozostają trwałe, a nasze relacje nigdy nie układały się lepiej. Wcześniej oba kraje przedłużyły rozejm w wojnie handlowej do 10 stycznia. Jesteś studentem i myślisz, że automatycznie masz ubezpieczenie zdrowotne z uczelni? Z tym bywa różnie. Przed rozpoczęciem roku akademickiego NFZ apeluje, by młodzi ludzie sprawdzili swój status w internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji Moje IKP. Jeśli system EWUŚ wyświetla studenta na czerwono, to znaczy, że jest problem. O szczegółach już teraz Grzegorz Mnich.
4: Bez ubezpieczenia można na uczelni funkcjonować, choć mogą pojawić się kłopoty.
5: Teoretycznie wtedy nie można wchodzić do laboratoriów na przykład.
4: Co bardziej zapobiegliwi studenci starają się ubezpieczenie na wolnym rynku.
6: Ja mam wykupione ubezpieczenie w firmie.
4: Może być też tak, że uczelniane ubezpieczenie studenta wygasło, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
7: To najprawdopodobniej dlatego, że student w ciągu wakacji podjął wakacyjną pracę, często zapominając o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia.
4: Do 26 roku życia studentowi przysługuje ubezpieczenie zdrowotne jako członkowi rodziny.
1: Jeżeli student nie pracuje i rodzina nie może zgłosić go do ubezpieczenia, wtedy taki ruch może wykonać uczelnia. Taki wniosek trzeba złożyć w dziekanacie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie ostatnia impreza biegu piastów w tym roku. Rowerowe zmagania już w ten weekend z Polany Jakuszyckiej. Będą starty dla wszystkich, ale też ściganie dla zawodowców, mówi rzecznik imprezy Leszek Kosiorowski.
8: Najwyższej rangi, ponieważ mamy Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Najwięcej ludzi wystartuje na dystansach 20, ponad 40 i około 60 kilometrów.
1: W tym roku w biegu może wziąć udział około 2000 uczestników.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Jeśli chodzi o bieg piastów, zostaje już tylko jedno pytanie. Mieszko pierwszy czy drugi? Tomek Walosz, dzień dobry.

Nie mogłem zacząć inaczej dnia jak od spojrzenia w kalendarz i w kalendarium. Dzisiaj 25 września. Okazuje się, że jest Dzień Budowlanych albo Dzień Budowlańca, zależy jak to nazywać. I w związku z tym uwierzcie mi, jak trudno było znaleźć dobrego mema, nie wulgarnego, nie prymitywnego, z Bobem Budowniczym. Coś tam znalazłem, wrzucę za chwilę na Facebooka, ale wy napiszcie, jak tam z waszymi pracami remontowymi. Czy macie w planach coś w ten weekend? A jeżeli tak, to czy bierzecie się sami za wszystko? Czy dacie radę? Czy też nie dacie i dzwonicie po fachowca? Bo ja tak mam pół na pół. A z tej połowy, jak już wydaje mi się, że daję radę, to też pół na pół wyjdzie albo nie, więc 1/4 zostaje. A z tej 1/4 to jeszcze połowa jest ładnie, a połowa tak sobie, no. Dobrze, w każdym razie Dzień Budowlańca, o wasze przemyślenia i plany na weekend pytam pod tym kątem właśnie, co macie do naprawienia i czy bierzecie się sami za to. Czekam na Facebooku.

ale nam się w Radio Plus zabobiło. Jak wpisuję słowo Bob w wyszukiwarkę internetową, to mi Bob wyskakuje, ale to już po sezonie niestety. Bob Budowniczy na naszym profilu facebookowym. Piszcie, czy sami naprawiacie wszystko w domu, bo dzisiaj Dzień Budowlańca mamy, 25 września. Bob Dylan na antenie Radia Plus przed chwilą. Bob to zdrobnienie od imienia Robert, gdyby ktoś pytał. Czytam, że ekstremalnie rzadkie jest to imię w Polsce, a jednak kilkadziesiąt osób nosi to imię Bob. Podejrzewam, że część osób to pewnie jakoś tam z obywatelstwem także innego kraju. Chyba, że Bob dostał, no po prostu, bo rodzice mieli taką fantazję, albo chcieli, żeby to była złota rączka i żeby też był Bob Budowniczy. No cóż, teraz nie Bob, ale już czytam, żeby się nie pomylić, John i Tim, czyli zespół Laidback Sunshine Reggae na antenie Radia Plus. A jest jeszcze fryzura na Boba, o. Tak się zastanawiałem, czemu? Ta grzywka trochę jak u Boba Budowniczego, ten kask, ale to chyba nic wspólnego, bo ta fryzura pochodzi jeszcze z lat 20. ubiegłego wieku.

No właśnie, to jest tytuł tej piosenki. Trudno tak, Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Ja mam nadzieję, że dzisiaj będzie łatwo tak, bo dzień wyjątkowo sportowy już świetnie zaczęła Maja Chwalińska. Nie to, że ona w środku nocy wstała, żeby grać. No, w Singapurze tam jest różnica czasu, ale swój mecz już zakończyła, awansowała do półfinału turnieju WTA. No a przed nami wielkie emocje, bo dzisiaj półfinał Mistrzostw Europy w siatkówce. Gramy ze Słowenią. Ten mecz o 17, a o 20:45 Polska, Bośnia i Hercegowina. Znaczy, oni razem, Bośnia z Hercegowiną przeciwko jednej Polsce. Ale to wszystko o 20:45 w ramach Ligi Narodów. Dzisiaj emocje takie, że tylko siedzieć i sport oglądać. Chociaż wiem, że są tacy, którzy nie kibicują. Znaczy kibicują wewnętrznie, ale nie będą zaraz tam w telewizji czasu marnować, bo może mają i książkę, i film, i odpoczynek, i trzeba się odespać cały tydzień. Ale z rana pewnie się dowiedzą, jakie były wyniki. W każdym razie my, kibice, przygotowujemy się na ten piątek. Będzie dobrze, jesteśmy faworytami. Chociaż sport to sport, pamiętajmy. Let's go, girls.

tak płynęliśmy, wypłynęliśmy w poniedziałek rano, o czym razem z Kasią mówiliśmy o poranku. Później wtorek, środa na pełnym morzu, trochę sztorm był. W czwartek już oczekiwaliśmy tego, co wydarzy się dzisiaj i w końcu dopłynęliśmy i to jest doskonały podkład do piątku. Dopłynęliśmy w Angelis, Conquest of Paradise. Nie wiem, czy będzie rajski weekend, czy nie, ale oby był jak najlepszy. Na razie jeszcze, no dobrze, nie. Dopływamy dopiero, to 10 przed nami, jeszcze cały dzień do spędzenia w pracy, w szkole i przy innych obowiązkach. Za chwilę wiadomości w Radio Plus, a później wracamy do przeboju z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Zanim pytania śledczych, badania, przejdzie je 31-letni nożownik, który zaatakował w klasztorze w Jarosławiu. Rosja potrzebuje pretekstu, szykuje coś dużego, tak twierdzi szef polskiej dyplomacji. Prawie 800 kilometrów w 10 dni sportowiec Paweł Jarzębak pobiegnie z Bratysławy do polskiej granicy. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przed przesłuchaniem konieczne będą także badania psychiatryczne. Chodzi o 31-letniego Ukraińca, który zaatakował kilka osób i śmiertelnie ranił nożem księdza w klasztorze w Jarosławiu. Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał ze śledczymi. Mateuszu, niebawem konferencja prokuratury. Ty już przynosisz do studia nowe informacje. Na przesłuchanie i zarzuty trzeba jeszcze poczekać?
2: Jak usłyszałem w przemyskiej prokuraturze, plan śledczych się nie zmienia. Zamierzają przesłuchać napastnika jeszcze dziś, ale warunkiem rzeczywiście jest zgoda lekarza. Chodzi o wstępne i krótkie badanie, które ma dać odpowiedź, czy mężczyzna jest świadomy i może odpowiadać na pytania prokuratora. Jeśli tak będzie, zostanie doprowadzony na przesłuchanie. Ewentualnie dopiero potem zostaną zlecone kolejne badania. 31-latek od wczoraj jest w rękach policji, przebywa w izbie zatrzymań. Śledczy wciąż nie znają jego motywacji i tego, co ostatecznie doprowadziło do ataku. Według naszych ustaleń mężczyzna planował wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej, wrócił do oddalonego około 40 km od granicy Jarosławia, wszedł do tamtejszego klasztoru i łącznie ranił nożem 4 osoby.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Głos w sprawie tragedii w Jarosławiu zabrał przewodniczący Episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda. Modli się o nawrócenie dla sprawcy. W nagraniu opublikowanym na portalu X wyraził głęboki żal.
3: Miłosierdziu Bożemu polecam duszę zmarłego kapłana. Proszę za niego pokój i dar życia wiecznego. A rodzinie i bliskim zmarłego składam szczere wyrazy współczucia. Otaczam modlitwą wszystkie osoby, które ucierpiały w wyniku tego tragicznego wydarzenia i proszę, aby Pan Bóg, który jest źródłem nadziei i miłosierdzia, przeprowadził ich przez to bolesne doświadczenie.
1: O wzajemną odpowiedzialność i solidarność w obliczu tragedii apeluje prymas Polski. Niech nie będzie zarzewiem nienawiści, prosi arcybiskup Wojciech Polak, przypominając, że jedność potrzebna jest szczególnie tam, gdzie dzieje się niesprawiedliwość i zło. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski, powołując się na źródła. Minister ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Ta informacja pojawiła się podczas dyskusji w Council on Foreign Relations w Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji twierdzi, że najprawdopodobniej nie chodzi o kolejną rosyjską inwazję, tylko tu cytat, o coś mniej jednoznacznego, co też utrudniłoby uruchomienie artykułu 5 NATO o wzajemnej obronie. Z opinią publiczną trzeba się liczyć nawet w dyktaturach. Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak typu fałszywa flaga na własne terytorium, by powiedzieć obywatelom: jesteśmy atakowani, a zatem musimy przeprowadzić mobilizację. Powiedział Sikorski, analizując jeden z potencjalnych scenariuszy. Ostatnio o rosnącym rosyjskim zagrożeniu mówił także premier Tusk. Stwierdził, że krytycznym momentem będą jesień i zima. Wtedy Moskwa może przeprowadzać tzw. przypadkowe uderzenia w państwach NATO. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie S5 między węzłami Czempiń i Kościan Północ w stronę Wrocławia. W ciężarówce pękła opona, a pojazd uderzył w bariery energochłonne, a potem w osobówkę. Wprowadzono objazdy starą piątką.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chce przebiec 770 km w 10 dni. Sądecki sportowiec Paweł Jarzębak zamierza pokonać szlak słowackich partyzantów z Bratysławy do granicy polsko-słowackiej w Przełęczy Dukielskiej.
4: Za wszystko jestem odpowiedzialny ja. Jedzenie na trasie muszę ogarniać sam. Noclegi muszę sobie poogarniać sam. Dziennie muszę robić około 75-80 km średnio. Będę zaczynał wcześniej rano, 4-3 godzina. Na pewno trzeba będzie przerwy robić. Są odcinki asfaltowe, ale jest dużo przewyższenia. Chcę pokazać ludziom, że można przekraczać granice, jeśli tylko się po prostu chce i z głową do czegoś zabierze.
1: Paweł wystartuje z Bratysławy w poniedziałek 28 września. Bieg ma promować także zbiórkę na leczenie 5-letniego Mikołaja, chorego na dystrofię mięśniową.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 9:55, a te przeboje to w najbliższych kilku minutach. Simon & Garfunkel, Whitney Houston, później elektryczne gitary. Zapraszam do godziny 12:00. Tomek Waloszczyk.

Dzisiaj dzień budowlańca i w związku z tym Bob Budowniczy na naszym profilu facebookowym. Miało być o tym, czy sami sobie coś robimy, czy szukamy fachowców, a tu się zamieniła dyskusja z Dnia Budowlańca, przeniosła się na dzień wspominania bajek, bo Adam napisał, może lepsze by było zdjęcie sąsiadów, czyli Pata i Mata z czeskiej bajki. No tak, tylko oni próbowali się zabierać za naprawianie czegoś, a w efekcie psuli. Nawet nie na naprawianie, bo wszystko tam u nich działało, a później już nie działało. A Bob zawsze ponoć coś tam najpierw schrzanili, ale później oni sami to naprawili i było gites. Albo chłopiec z plakatu, przypomina Teresa, on też czeski był, bo nie pamiętam. Zaraz to sprawdzę. Adam jeszcze podrzuca zaczarowany ołówek i gotowe. No tak, tamten to nie musiał naprawiać, tylko to, co mu w głowie przyszło, ołówkiem wymalował i pasowało. A jeszcze był ten, co... O, Dobromir, co mu kulka tak obijała się o głowę i zawsze na coś wpadał. No, gdyby Bob Budowniczy nie nosił kasku, to może też by był tak dobry jak pomysłowy Dobromir. 22 minuty prawie po godzinie 10. Dzisiaj dzień budowlańca. Napiszcie o tym, czy wy sami coś remontujecie, budujecie i jakie są wasze sukcesy. Czy jesteście jak Bob, czy raczej Pat i Mat?

I to nie jest tak, że czeka nas ciepły weekend albo front nadchodzi teraz, to trzeba się starać bardziej. Czytam na portalach bardzo popularnych prognozy pogody na najbliższe dni, a będzie naprawdę fajnie. Weekend nam się zapowiada dosyć ciepły i słoneczny, ale nastąpi szturm ciepłego powietrza. Uwaga, szturm ciepłego powietrza, to już takie militarne wręcz terminy. Akurat ten szturm będzie z zachodu, bo to wiadomo, z południowego zachodu. O, tam będzie najcieplej, nawet tam do 25 stopni, ale fajnie. Ale też czytam, że piątek, właśnie dzisiaj, ma być ostatnim dniem spływu surowego zimna nad nasz region. Ostatnim dniem spływu surowego zimna nad nasz region. Nie czułem, żeby to zimno było aż takie surowe. To dopiero przyjdzie gdzieś tam grudzień, styczeń, ale skoro spłynęło, to niech odpłynie. Pocieszmy się jeszcze pierwszym bardzo miłym i fajnym weekendem jesiennym. Mam nadzieję, że w październiku takiej złotej polskiej jesieni trochę będzie, ale na razie nic nie jest wiadome. Ten weekend ma być ładny. Wszystkie prognozy na to wskazują. A teraz przenosimy się do Ameryki. Redbox w Radio Plus. Za 26 minut będzie 11.

16 minut pozostało do godziny 11. Dzisiaj piątek, 25 września, dzień budowlańca, czy budowniczego, różnie to tam się mówiło, w Anglii na przykład budowniczego bardziej, bo jest Bob budowniczy, prawda? O tym na naszym profilu facebookowym. A ja wrzuciłem sobie w wyszukiwarkę najbardziej pożądane kierunki studiów i proszę bardzo, co tu mamy? Finanse, psychologia jak zwykle, medycyna i ochrona zdrowia, tak, kierunek lekarski i pielęgniarstwo to na pewno zawód przyszłości jeszcze, automatyka i robotyka, energetyka, to jest bardzo ważne, a także informatyka i nowe technologie, ale tutaj przede wszystkim sztuczna inteligencja, a ponieważ to, jakie są perspektywiczne kierunki studiów, podpowiedziała mi właśnie sztuczna inteligencja, to wychodzi na to, że AI napędza do AI-a. A zobaczymy, czy będzie dawać pracę, czy odbierać się w przyszłości. Ale gdzie jest to budownictwo, pytam się. No gdzie jest? No fakt trzeba mieć w ręku i studia do tego nie są konieczne. O czym przekonują się ci, którzy no, nauczyli się budować, remontować, a teraz no trzeba na nich czekać i jeszcze duże pieniądze wykładać, bo część wyjechała. Część została, ale jest tak zarobiona, że nie zawsze ma dla nas czas. Więc no, ciekawe, kto o tym pomyślał kilkanaście lat temu. Dzień budowlańca dzisiaj w kalendarzu, a my gramy dalej. Scorpions już za chwilę, Wind of Change, no właśnie, wiatr zmian. W którą to stronę pójdzie z tą sztuczną?

Uciekaj moje serce, Seweryn Krajewski. Pamiętamy Jana Serce, pamiętamy ten motyw muzyczny. Pamiętamy wspaniały serial przede wszystkim, ale teraz my też uciekamy, bo czas na wiadomości w Radiu Plus, a po nich znów wracamy do przebojów z notą nostalgii. Umilamy piątek. Madonna będzie na początek, ale jeszcze zdążę ją zapowiedzieć osobno.

0: Radio Plus.
1: Zarzuty czekają, ma je usłyszeć 31-latek, który w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Będzie też pierwszy wyrok skazujący w sprawie Collegium Humanum i sztuczna inteligencja, która pomaga chorym na płuca. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura ma już gotowe zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Nie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia dziś je usłyszy. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze benedyktynek, nadal jest w szpitalu. Śledczy czekają na zgodę lekarza, aby przesłuchać Ihora M. i przedstawić mu zarzuty, za które grozi dożywocie.
2: Liczymy się więc z taką możliwością, że jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone i może nie być dzisiaj przesłuchane. W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M.
1: To Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Przemyskiej Prokuratury. Ujawniono, że mężczyznę po ataku zatrzymał wysłany patrol policji. 31-latek nie stawiał oporu. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne.
2: Pozostali pokrzywdzeni są w stanie stabilnym. Ich życiu nic nie zagraża. Miejmy nadzieję, że ten stan nie ulegnie zmianie.
1: Wiadomo, że napastnik w nocy ze środy na czwartek przyjechał do Polski z Niemiec, a potem na Podkarpaciu próbował dostać się na Ukrainę. Z przejścia granicznego pojechał do Jarosławia. Śledczy zapowiadają, że niezbędne będą badania psychiatryczne mężczyzny. Zapadł pierwszy wyrok skazujący w sprawie Collegium Humanum. Karę przed warszawskim sądem usłyszało łącznie 6 osób. To m.in. byli rektorzy i prorektorzy niepublicznych szkół wyższych, którzy zostali oskarżeni o łapówki. Pieniądze trafiały do osób związanych z Polską Komisją Akredytacyjną. 2 osoby skazano na roczne więzienie w zawieszeniu. Pozostali oskarżeni będą musieli zapłacić grzywnę. Do tego sąd zdecydował o zakazie zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego. Collegium Humanum to prywatna uczelnia, która oferowała szybkie kursy MBA, po których można było dostać dyplom potrzebny do obejmowania prestiżowych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Absolwentami byli m.in. znani politycy. To ostatnia prosta, by przekonać do siebie wyborców. Jeszcze tylko dziś kampania przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Od północy aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. Na polu walki 7 kandydatów, po tym jak wycofał się Jan Hoffman, przekazując swoje poparcie liderowi sondaży Łukaszowi Gibale. Jaka była ta kampania, dopytywał Jakub Solarz.
3: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
4: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
5: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
4: No nie najwyższych lotów.
3: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
6: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty. Jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
3: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
1: Dziś kandydaci mają pracowity dzień spotkania z wyborcami aż do wieczora. Uwaga kierowcy, zablokowana S8 w Łódzkiem na odcinku Złocze w Sieradz w kierunku Warszawy. Zderzyły się 2 ciężarówki, nikomu nic się nie stało. Nieprzejezdny jest także lewy pas w stronę Wrocławia, wyznaczono objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Papież już w Paryżu, Leon XIV właśnie rozpoczyna 4-dniową wizytę w tym kraju. Na lotnisku Ojca Świętego powitał prezydent Emmanuel Macron z żoną. Jeszcze na pokładzie samolotu Leon XIV mówił dziennikarzom, że leci do Francji, by zanieść przesłanie pokoju, szczególnie ważne w tym momencie na świecie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sztuczna inteligencja pomaga chorym na płuca. Pierwszy taki projekt w Polsce realizowany jest w Olsztynie. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc jako jedyny szpital w kraju testuje wirtualnego asystenta. Dotknięci przewlekłą obturacyjną chorobą płuc klikają w specjalny link i mogą przez całą dobę pisać z asystentem, tłumaczy dyrektor centrum Wioletta Śląska-Zyśk.
7: Asystent ma być takim osobistym towarzyszem w chorobie. Ma odpowiadać na nurtujące nas pytania. Co się dzieje, kiedy ćwiczę i boli mnie? Jak mam poprawnie wykonać dane badanie? Te informacje, które są w zasobie wirtualnego asystenta, to są dane przekazane przez lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki.
1: Trwa nabór pacjentów do tego pilotażu.
0: Radio Plus. przeboje z nutą nostalgii.
8: Utwórczo-elektroniczna ballada łącząca w sobie elementy ambientu, trip-hopu oraz dramatycznych warstwowych instrumentów smyczkowych. Sztuczna inteligencja mi tak podpowiada. Przed wami Madonna i Frozen.

jeszcze rzut oka na nasz profil na Facebooku. Przypominam, Dzień Budowlańca. Czy dajecie sami radę, czy wezwiecie fachowca, gdy coś trzeba naprawić albo zbudować nawet? Izabela napisała do nas: dajemy radę, mam zdolnego brata. Dzień dobry wszystkim. No to z bratem trzeba żyć w dobrych stosunkach. No, niezależnie od tego, czy ktoś coś potrafi, zrobi, przyjedzie, pomoże, to i tak... Mam taką nadzieję, te stosunki są jak najlepsze w rodzinie. Virginia napisała: daję radę sama i po przecinku, gdy chodzi o demolkę. No tak, no. A gorzej, jak ktoś chce coś naprawić i robi demolkę. Tak było u sąsiadów, ale ja też tak mam, że jak coś mam rozkręcić, żeby sprawdzić, wymienić, to zawsze o ten jeden etap za dużo zrobię, o jedną śrubkę za daleko i później nie wiem, jak wrócić do wyjściowej pozycji. 22 minuty po 11 słuchacie Radia Plus, oby weekend sprzyjał wszelkim naprawom, a najlepiej, gdyby się nic nie psuło. O, i żeby weekend był wolny, bo już piątek, zbliża się 12, za 38 minut będzie.

Za 25 minut będzie godzina 12. No, idzie ku lepszemu troszkę. Chiny z Amerykanami się dogadują. Xi Jinping przyleciał do Stanów Zjednoczonych, rozmawiał z prezydentem Trumpem i obiecał prezent. A prezent od Chin może być zawsze jeden i ten sam, czyli pandy do ogrodu zoologicznego. Powiedział, że do zoo w Atlancie trafią już w ciągu najbliższych kilku dni czy kilku tygodni. Będą dwie pandy, Ping Ping i Fu Shuang z bazy hodowlano-badawczej w Chengdu. To oznacza ocieplenie stosunków, bo w 2004 roku, czyli ponad 20 lat temu, ostatnie dwie pandy znikły. Znaczy nie to, że znikły, tylko zostały odesłane do Chin. Zostały zawezwane, bo się stosunki pogarszały. Ja nie wiedziałem, że tak się prezenty daje i jeszcze odbiera. Już nie powiem, co się tam gdzie poniewiera. W każdym razie, jak już dali te pandy, to i tak tymi zwierzakami żonglują tu do Stanów, tu z powrotem do Chin. Oby już się, to dla naszego też dobra, te stosunki nie pogorszyły, no ale też dla dobra tych jakże sympatycznych, miłych zwierzątek. Phil Collins na antenie Radia Plus. Za 25 minut będzie godzina 12. No to jest zdecydowanie dyplomacja nie pandowa, panda, pan odda, pan nie da, ale kulturalna i muzyczna. No, amerykańskie piosenki zawojowały świat.

Boniem, no woman, no cry. A jak trzeba coś naprawić, no to do tych facetów trzeba się zwrócić. A macie dużą pomoc. Katarzyna napisała, że drobne sprawy załatwia mąż albo syna. Poważniejsze to już ekipy remontowe. Te ekipy to są takie, że albo tak jak mąż i syn przyjdą, zrobią i fajnie, albo przyjdą i będą marudzić, wydziwiać, że ktoś wcześniej zepsuł, że to inaczej powinno być, ależ ktoś to zbudował. Życzę wam tych pierwszych raczej. Oni też pewnie sobie myślą, ale przynajmniej myślą. Dzisiaj Dzień Budowlańca, o tym na naszym profilu facebookowym.

Pari, pari, to na koniec mojego spotkania z wami. Zbliża się południe, a po południu, czyli po 12, Janek Pasterski, Marek Sierocki, Przebojowa Poczta. Ja mówię do usłyszenia, do gdzieś tam po drodze weekendu, ale docelowo poniedziałku. Miłego weekendu wszystkim.

0: Radio Plus.
1: Ma 12 lat, wsiadł do auta i sam nim odjechał. Na początek pilny apel wrocławskiej policji. Nalot dronowy na ukraińskie miasta. Rosja zaatakowała m.in. Kijów. W stolicy słychać eksplozje. Takich narodzin w łódzkim zonie było od lat. Na świat przyszły dwa lwiątka. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 12-latek za kierownicą samochodu krąży po Wrocławiu. Zaczynamy od pilnego apelu dolnośląskiej policji, która poszukuje chłopca z Siechnic. O poranku nastolatek odjechał z domu autem. Służby alarmują, że może stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu. Łączymy się teraz z naszym wrocławskim reporterem Kacprem Michalakiem. Dzień dobry.
2: Tak, jestem.
1: Powiedz, co udało ci się ustalić?
2: Jak przekazała mi podkomisarz Aleksandra Freus, wrocławska policja przyjęła właśnie zawiadomienie o zaginięciu 12-latka. To Łukasz Nowak z podwrocławskich Siechnic. Chłopak wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Sytuacja jest niebezpieczna, bo dziecko porusza się drogami publicznymi. Kamery monitoringu uchwyciły samochód o godzinie 8:27 na skrzyżowaniu Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku centrum.
1: Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i samochodu. Świadkowie są proszeni o kontakt z mundurowymi. Teraz tragiczne doniesienia z Ukrainy. W rosyjskim ostrzale zginęły 4 osoby. Rano drony uderzyły w Kijowie, Odessie i Donbasie. W stolicy zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało 14 osób. Poważnie uszkodzone są bloki mieszkalne i siedziba Najwyższej Rady Sądownictwa. Trwa akcja ratunkowa. Do jednej z eksplozji doszło jeszcze przed ogłoszeniem alarmu, mówi mieszkanka Kijowa. To była dosłownie sekunda, huk, a potem wyleciały drzwi i okna. Pojawił się dym, więc wybiegłam na ulicę. Nawet nie było alarmu. To wydarzyło się jeszcze przed sygnałami, bo szykowaliśmy się wtedy do pracy. Tylko w ciągu ostatniej doby w Kijowie alarm powietrzny ogłaszano 5 razy. Według sił powietrznych nad ranem Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 300 dronów. Teraz pilny komunikat sanepidu dla mieszkańców gminy Chęciny w Świętokrzyskiem. W miejskim wodociągu wykryto przekroczone stężenie ołowiu. Wody nie wolno pić, przygotowywać z niej posiłków, ani używać do kąpieli. W takiej sytuacji jest w tej chwili około 7 tysięcy mieszkańców.
3: Otrzymaliśmy wyniki próbek, które pobierane były wcześniej na sieci wodociągowej w Chęcinach. No i wykazały one w dwóch miejscach te przekroczenia wartości ołowiu ponadnormatywne. To się wiąże, tak jak w przypadku innych parametrycznych wskazań, jak bakteria coli i innych, że z państwowy powiatu to inspektor sanitarny wyłącza taką sieć z użytkowania i nie można pić wody z tej sieci.
1: Wyjaśniał Andrzej Paździerz, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach. Dziś odbędą się kolejne badania. Z kolei w wodzie w Bodzentynie wykryto bakterie coli.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Król lew w Połucku. W tamtejszym orientarium na świat przyszły dwa lwiątka, samiczka i samiec.
4: Narodziny lwów w ogrodach zoologicznych zdarzają się bardzo często. Natomiast u nas prezentujemy podgatunek lwa azjatyckiego. Jest to podgatunek lwów, których w środowisku naturalnych zostało mniej niż 300.
1: Tłumaczy Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju. Młode cały czas są pod obserwacją.
5: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Tym samym dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami, lepsze być nie mogą.
1: Mówiła Izabela Piórkowska, lekarz weterynarii. Na razie zwiedzający nie zobaczą lwiątek, te czekają jeszcze kolejne szczepienia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Piątek.
2: Piąteczek.
1: Piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia, weekend już za rogiem. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski. Bez nich nie możemy sobie wyobrazić muzyki połowy lat 80. ubiegłego wieku. To Dieter Bohlen i Thomas Anders, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady.

0: Dekada lat 80. była niezwykle urozmaicona, jeżeli chodzi o muzykę. Było eurodisco, italo-disco, new romantic, była muzyka pop, były też przeboje w stylu rock. I właśnie taki już za chwilę przed nami.
1: Grupa Heart, czyli siostry Wilson i Alone.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Uśmiech na twojej twarzy widzę, związany z tą piosenką.
1: Tak, bo przypomniałem się chwila, kiedy na festiwalu w Opolu jurorzy bardzo nisko ocenili ten utwór, a piosenka stała się wielkim przebojem. Ówczesna, niezwykle popularna audycja radiowa Lato z Radiem grała ten utwór na okrągło. Wszędzie go było słychać, na głośnikach, w głośnikach, na plaży, w różnych wakacyjnych miejscach. I ta piosenka wracała co roku, co wakacje. No i do nas też wróciła.
0: Bo to często tak bywa, że jurorzy jurorami, a publiczność weryfikuje sobie
1: sama. Myślę, że najważniejszym jurorem jest właśnie publiczność, która kupuje płyty, która uwielbia piosenki.
0: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: 25 września 1955 roku w Reggio dell'Emilia urodził się Zucchero. Naprawdę nazywa się Adelmo Fornaciari, ale nauczycielka w szkole nazywała go Zucchero, czyli cukierek, i tak już zostało. Karierę zaczynał pod koniec lat 70. w amatorskich zespołach, między innymi w formacji, która mogła się pochwalić dużym przebojem, czyli zespół Santa Rosa i utwór Souvenir. Podczas tych występów poznał się z Roberto Zanetti, czyli Savage'em, późniejszym królem Italo Disco. Po wielu latach panowie spotkali się i postanowili skomponować jakiś utwór i padło na utwór Baila. Ponoć ta piosenka powstała w kilkanaście minut. Roberto przyjechał do niego z gotową melodią refrenu, dopisali zwrotkę, dopisali słowa i tak powstał jeden z największych hitów Zucchero. Ale Zucchero ma przecież na swym koncie inne wspaniałe utwory, takie jak chociażby Senza una donna czy Diamante. I ten piękny, nastrojowy utwór zaśpiewany fantastycznie przez dzisiejszego jubilata prezentujemy Państwu już teraz. Diamante, Zucchero.

0: Cher. To za nami artystka, która od lat 60. cieszy nas swoim głosem i nie tylko głosem, bo w filmach również można ją podziwiać.
1: To właśnie piosenka z filmu. Ona fantastycznie wykonała utwór The Shoop Shoop Song. Wiele wykonań, ale moim zdaniem to ta interpretacja Cher jest najciekawsza i najbardziej przebojowa i z przyjemnością do tego wracamy.
0: To był żeński wokal, teraz będzie męski wokal, no jeden z wyjątkowych.
1: Jeden z najbardziej wyjątkowych, drogi Janku, w historii światowego show biznesu artysta, który genialnie poruszał się w klimatach rockowych. To z grupą Queen, ale też miał swoje solowe sukcesy związane z muzyką operową, ale też z muzyką dyskotekową. I właśnie taki dyskotekowy hit Freddiego Mercury'ego teraz Państwu przypomnimy. I Was Born to Love You.

0: To był Czesław Niemen, jeden z jego najsłynniejszych przebojów Pod papugami. Pora na zaproszenie. Już dziś i jutro od godziny 20 do 24 na antenie Radia Plus Prywatka.
1: A w niedzielę twój muzyczny alfabet od godziny 15, a bohaterem tej audycji będzie Drupi.
0: Dokładnie tak, rozmowa z tym artystą na antenie Radia Plus. Ale to nie koniec dzisiaj o Drupim, bo ty zostajesz z państwem na następne 3 godziny i rozdasz ostatnie 2 zaproszenia na koncert 1 października w warszawskiej Stodole.
1: A jako, że to ostatnie 2 zaproszenia, to dosyć świadomie zdecydowaliśmy, że zostaną wręczone po godzinie 14. Poczekamy sobie na kogoś odpowiedniego, ale już teraz SMS-owo pod 691-141-141 możecie nam pisać, dlaczego chcielibyście się na tym koncercie pojawić.
0: A co zagramy na koniec przebojowej poczty?
1: A na koniec przebojowej poczty
0: Nick Kershaw i The Riddle.
1: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Czterdziestojednolatek zginął od ciosów nożem w centrum Inowrocławia. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Odnalazł się dwunastolatek spod Wrocławia, który zabrał samochód rodziców i przejechał 150 km. Prezydent Francji powitał papieża w Pałacu Elizejskim. Jest 13. Marcin Bartnik. 41-latek zginął od ciosów nożami. Dwóch podejrzewanych jest w rękach policji. Mundrowi wyjaśniają okoliczności tragicznych wydarzeń w okolicach Teatru w Inowrocławiu. W nocy dwóch mężczyzn zaatakowało 41-latka. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować.
2: W toku czynności osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora. W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Relacjonowała Izabela Lewicka-Waszak z policji w Inowrocławiu. Zatrzymani mężczyźni mają 34 i 38 lat. Na razie nic nie wiadomo o ich motywach. Przejechał samochodem rodziców ponad 150 km. 12-letni chłopiec z okolic Wrocławia, którego zaginięcie zgłoszono w Siechnicach, został odnaleziony cały i zdrowy na jednym z parkingów za Zieloną Górą. Na razie nie wiadomo, dlaczego zabrał auto rodziców. Prezydent Francji powitał papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim. W odpowiedzi Ojciec Święty stwierdził, że Francja jest w centrum modlitwy papieża. Później po obiedzie w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej Leon XIV uda się do siedziby UNESCO w Paryżu. Będzie to historyczna wizyta, podczas której papież wygłosi przemówienie, podobnie jak to uczynił Jan Paweł II w 1980 roku podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Francji. Leon XIV uda się następnie do katedry Notre Dame.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest bardziej toksyczna niż myślano. Rekultywowana hałda po hucie Pokój w Rudzie Śląskiej naszpikowana jest silnie toksycznymi metalami ciężkimi. Naukowcy wykazali przekroczenia m.in. kadmu i ołowiu. Mieszkańcy drżą o swoje zdrowie.
3: Proszę pana, jak byłem na ogródku jeszcze w ubiegłym miesiącu, to my narzekamy wszyscy na smog, na spalinę ze samochodu, a tam nie szło w ogóle wysiedzieć.
4: Mój wnuk nie umie oddychać, dusi się, zapalenie, tak to wygląda.
5: Obawia się pani, że w dłuższej perspektywie to być może mogą się pojawić jakieś nowotwory?
4: No na pewno. To nie jest wykluczone, a statystyki nikt nie prowadzi.
6: Mamy pył w nosie, w oczach, w ustach.
7: To jest masakra, nie?
6: Podejrzewam, że jak tak jest, to i w płucach będzie też.
1: Z mieszkańcami Rudy Śląskiej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Apache, wojskowe drony i widowiskowe loty dla publiczności. Małopolski Festiwal Dronów 3 października w Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
8: Będzie można polatać dronem, zobaczyć nowoczesne technologie dronowe, zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym, również ze śmigłowcami, ale również porozmawiać z ekspertami. Jak prowadzić drona, na co zwracać uwagę. Również będziemy rozmawiać o tym, jak zabezpieczać przed atakiem dronów na różne obiekty związane chociażby infrastrukturą krytyczną.
1: Zapraszał Łukasz Smułka, marszałek Małopolski. Wstęp na Festiwal Dronów jest bezpłatny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: To jest dobra pora, żeby się wsłuchać w głos naszego serduszka, bo już teraz w Radio Plus Rockset Listen to Your Heart. Dzień dobry, Janek Pasterski, prawie 6 minut po 13.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

przy piątku rozkołysaliśmy się elegancko w rytmach reggae. Robert Palmer i grupa UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Oczywiście jest to kompozycja Boba Dylana, napisana, skomponowana przez niego. Pierwszy raz ukazała się w grudniu roku 67. No i brzmi nieco inaczej, bo zdecydowanie w klimacie country też warto sobie posłuchać. W Radio Plus za chwilę ABBA, później Celine Dion.

I tak to właśnie jest. That's the way it is. Celine Dion w Radiu Plus. Artystka powróciła na scenę. Seria koncertów pod Paryżem trwa w najlepsze. Nawet dzisiaj jeden z nich i weekend kolejny. No i czytam teraz, że właśnie te koncerty przyniosą między innymi 4 miliony euro z samej sprzedaży biletów. No i oczywiście francuski budżet zostanie w ten sposób zasilony. Turystów i chętnych do oglądania Celine Dion wszakże nie brakuje, no i wcale się jakoś temu bardzo nie dziwię.

0: Radio Plus.
1: Wciąż nie usłyszał zarzutów nożownik z Jarosławia, jest w szpitalu. W przyszłym tygodniu ceny diesla mogą przekroczyć 9 zł za litr. Piątek to ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. Nożownik z Jarosławia wciąż jest w szpitalu. Śledczy mają już dla niego gotowe zarzuty. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on wczoraj zaatakował w klasztorze benedyktynek. Od ciosów nożem zginął ksiądz, a 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Przed prokuraturą okręgową w Przemyślu jest nasz reporter Tomasz Widak. Dzień dobry.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: 31-latek trafił do klasztoru prosto z granicy polsko-ukraińskiej. Czy ustalono, dlaczego pojechał do Jarosławia?
2: Wiadomo już, że po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej mężczyzna trafił do Jarosławia samochodem innych osób. Nie wiadomo jednak, kto go tam przewiózł i dlaczego 31-latek udał się właśnie do opactwa. Śledczy przesłuchali już blisko 20 świadków. Te czynności nadal jednak trwają. Prokuratura ma już przygotowane zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Ich formalne przedstawienie zależy jednak od stanu zdrowia podejrzanego, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
2: Jeżeli dziś nie będzie możliwe przedstawienie podejrzanemu zarzutów, prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.
1: Dodajmy, że według ostatnich informacji ranni w ataku są w stanie stabilnym i ich życiu nic nie zagraża. W przyszłym tygodniu ceny diesla mogą przekroczyć 9 zł za litr. Eksperci zwracają uwagę, że na rynku utrzymuje się niepewność związana z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ropa nadal kosztuje ponad $100 za baryłkę. Poza tym zagrożeniem dla globalnego rynku pozostaje również rozważany w Stanach Zjednoczonych zakaz eksportu oleju napędowego. To istotne, bo USA odpowiadają za około 20% światowej podaży diesla transportowanego drogą morską. Zostały im tylko godziny, aby przekonać nieprzekonanych. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Kandydaci intensywnie walczą o głosy. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy sprawdziła poziom hałasu na krakowskim Kazimierzu i obiecuje, że zadba o prawo do spokojnego snu.
4: Nasz wskaźnik pokazywał, że te normy hałasu były przekroczone. Dudnienie, krzyki, wszystko to, co jest życiem nocnym, tak naprawdę sprawia, że mieszkańcy z centrum Krakowa uciekają.
1: Z kolei Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim dniu kampanii przekonuje, że miasto pod jego rządami będzie dostępne dla wszystkich.
5: Gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy. Gdzie troszczymy się zarówno o osoby młodsze, jak i o seniorów, o których trzeba bardzo mocno w Krakowie zadbać. To jest Kraków, który nie wyklucza nikogo komunikacyjnie, który rozwija zarówno sieć drogową, jak i kolejową, jak i komunikacji miejskiej.
1: Od północy w Krakowie będzie obowiązywała cisza wyborcza, a w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można już odkręcić grzejniki. Startuje sezon grzewczy w Bydgoszczy. Do wielu mieszkańców ciepło już płynie. Coraz więcej spółdzielni decyduje się na rozpoczęcie ogrzewania budynków.
6: Grzeją. Ja je skręciłam, bo dla mnie jest za wcześnie jeszcze. Za ciepło w domu.
7: W nocy jest zimno, to dobrze, że grzeją.
8: Będzie pani już uruchamiać kaloryfer?
7: Na noc trochę.
9: Tak, grzeją, sprawdzałam.
8: I dobrze?
9: Dobrze. Bo jeżeli są na przykład chorzy czy małe dzieci, no to dla nich jest troszeczkę za zimno. Dla mnie jest akurat, żeby jeszcze nie rozkręcać, no ale mój mąż jest taki, że lubi jak jest ciepło. Co wtedy? No to wieczorem się otwiera do maksa, tak długo jak się tylko nie śpi, a później się zakręca. Się oszczędza.
1: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski.

przyjemnie uspokajające dźwięki od braci Gip, to Beaches, How Deep Is Your Love. W to piątkowe popołudnie obiecałem, że po godzinie 14 będę miał jeszcze dwa ostatnie zaproszenia dla kogoś na koncert Drupiego. Drupi pojawi się 29 września w Gdańsku, a 1 października w Warszawie i ja właśnie w sprawie Warszawy zachęcam. Już teraz można pisać do mnie SMS-y pod 691-141-141. Dajcie znać, dlaczego chcielibyście pojawić się na tym koncercie 1 października w warszawskiej Stodole, no i posłuchać na żywo przebojów Drupiego.

0: Big Mountain to za nami, skoczne dźwięki w Radiu Plus, a ja właśnie dodzwoniłem się do Jacka. Jacku, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dwa bilety na Drupiego mam dla ciebie. 1 października warszawska stodoła, mam nadzieję, że trafiłem z prezentem.
1: No nie wiem nawet jak dziękować, oczywiście, że tak. No, tak jak pisałem, Italia to chyba nasza druga ojczyzna od jakiegoś czasu. A przy okazji, no 35. rocznica ślubu. To piękna okazja, żeby zabrać żonę na taki koncert. No Drupi super. To legenda, no to nie mogłeś lepiej trafić.
0: I to już naprawdę niedługo, bo jeśli dobrze liczę, właściwie 6 dni i będziecie się bawili na tym koncercie. Czy macie daleko do Warszawy?
1: Jesteśmy z Warszawy, także bliżutko.
0: Super, to świetnie. To
1: po
0: sąsiedzku, idealnie. Dobrego wieczoru w takim razie
1: bardzo,
0: życzę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam rzecz jasna całą ekipę radia, no i wszystkich słuchaczy, bo to jedna rodzina.
0: Trzymaj się ciepło, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia na koncercie, dziękuję.

0: Radio Plus.
1: Trzydziestotrzylatkowi, który postrzelił funkcjonariusza na służbie koło Bolesławca, może grozić dożywocie. Akcja ratunkowa po eksplozji gazu w centrum Aten. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem nie mają wody. Jest 15. Marcin Bartnik. Odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta. Podejrzanemu może grozić dożywocie. 33-latek, który postrzelił funkcjonariusza na służbie, usłyszał zarzuty. Do tych wydarzeń doszło wczoraj w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Szczegóły zna nasz reporter Błażej Stachewicz. Błażeju, jakie zarzuty dokładnie usłyszał zatrzymany 33-latek?
2: To usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
3: Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Jeszcze dziś prokurator w Bolesławcu złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy.
2: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany.
3: Między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej i amunicji.
2: 29-letni funkcjonariusz przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
1: Przypomnijmy, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Akcja ratunkowa po eksplozji w centrum Aten i zawaleniu się 2-piętrowego budynku. 3 osoby zostały ranne. Według wstępnych ustaleń przyczyną eksplozji był wyciek gazu. Byłam w mieszkaniu naprzeciwko tego budynku, który się zawalił. W czasie, kiedy sprzątałam, usłyszałam huk. Pojawił się dym, widziałam, jak budynek zawala się na moich oczach. Wszystkie szyby się potłukły. W środku była starsza pani. Została ranna szkłem. Na miejscu pracuje zespół reagowania kryzysowego, który sprawdza przyczynę eksplozji. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zła Wieś Wielka sanepid wykrył bakterie z grupy coli. Woda z kranu nie nadaje się do spożycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
4: Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci. W trybie natychmiastowym została wydana decyzja dotycząca braku przydatności wody do spożycia. Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem ustala obecnie źródło skażenia wody.
1: Gmina zapewniła mieszkańcom beczkowozy.
5: 10 litrów mąż jeszcze niesie.
6: I do czego to się przyda?
7: Do gotowania, do mycia, bo taką dobrą wodę to ze sklepu, nie? Bardzo ciężko, kąpać się nie można.
8: Jedziemy do Torunia do rodziny się wykąpać.
9: Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody, co się wtedy stanie, no nic nie wiemy.
10: Zmartwienie również o tych starszych ludzi, którzy w ogóle mieszkają to na wsi, o niczym nie wiedzą.
1: Problem dotyczy 5 miejscowości: Górsk, Rozgarty, Stary Toruń, Czarne Błoto, Cegielnik. Zamknięto tam też szkoły.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Leon XIV rozpoczął 4-dniową wizytę we Francji. To pierwsza taka wizyta papieża we Francji od 18 lat. Podczas pobytu poruszy m.in. temat migracji, walki z przemocą seksualną oraz sztucznej inteligencji. Podczas spotkania z prezydentem Emmanuelem Macronem szczególną uwagę skupił na tym, jak rozwój technologii może wpłynąć na nasze człowieczeństwo. Jeśli nie chcemy zatracić naszego człowieczeństwa pośród raju maszyn, które wkraczają w naszą codzienność i ją kształtują, istnieje pilna potrzeba kształtowania umysłów zdolnych do etycznego rozeznania, umysłów potrafiących rozpoznać to, co jest moralne i dobre. Jeszcze dziś papież odwiedzi wyremontowaną po pożarze katedrę Notre Dame.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I na dobry początek, panowie z Pet Shop Boys, Always on My Mind w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Włoskie rytmy, Ricky e Pavori i to słynne Acapulco. Włoskich rytmów nie zabraknie także w Polsce na żywo już niebawem, bo 29 września w Gdańsku pojawi się Drupi, a kilka dni później, dosłownie 1 października, drugi koncert w warszawskiej Stodole. No i rozdawaliśmy jeszcze dzisiaj bilety na to wydarzenie, także trochę słuchaczy Radia Plus na pewno na tych dwóch koncertach będzie. Przedsmak przed koncertami to spotkanie w muzycznym alfabecie Marka Sierockiego w najbliższą niedzielę o 15, bo właśnie bohaterem tej audycji będzie Drupi. Natomiast dzisiaj i jutro od 20 do północy prywatka z Radiem Plus.

formacja Nieżywych Skarbów i klub Wesołego Szampana. Wesoło, bo to już piątek, bo to już właściwie tylko 29 minut do 16. A teraz piękna ballada Roberta Fleck, Killing Me Softly.

0: Radio Plus.
1: Ukraiński nożownik, który zaatakował w klasztorze w Jarosławiu, jest chory psychicznie. Wiadomo już dlaczego. 12-latek z okolic Wrocławia zabrał rodzicom auto i pojechał do Zielonej Góry. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. Jest 16. Marcin Bartnik. Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie i postawienie zarzutów. 31-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu, nie zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. To informacja przekazana przez śledczych.
2: Stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
1: Wyjaśniała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie Ihora M. z powodu stanu zdrowia mężczyzny. Areszt miałby odbywać się w warunkach szpitalnych. Do ataku doszło wczoraj przed południem. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. 12-latek zabrał rodzicom auto i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Policjantom udało się zatrzymać młodego nastolatka, którego poszukiwania trwały dziś od rana.
3: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach.
1: Relacjonowała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Chłopiec czeka teraz na rodziców, a cała sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że nastolatek uciekł z domu, a rodzina zmaga się z problemami wychowawczymi. Rząd uspokaja, węgla nie zabraknie, związkowcy górniczy odpowiadają, nie bylibyśmy tego tacy pewni. Spada wydobycie węgla i jego zapasy się kurczą, a tymczasem zapotrzebowanie na surowiec rośnie w Polsce, ale też na świecie. Węgiel wrócił do łask m.in. z powodu konfliktu amerykańsko-irańskiego, przez który wystrzeliły ceny ropy i gazu, mówi Rafał Jedwabny, szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej.
4: Nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że no, trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne. Liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne.
1: W Polsce domy ogrzewa węglem ponad 3 miliony Polaków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będzie jeździł do masowych wypadków, zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
5: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
6: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabuda, ratownik. Oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
5: Czyli można byłoby nawet operować.
6: Dokładnie.
5: Zasilanie niezależne.
7: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
8: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
5: Dyrektor łódzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
8: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
1: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie też jeździł do zdarzeń poza województwo łódzkie.

0: Radio Plus.
1: Za pożarem stacji Starlink na Mazowszu stoją rosyjskie służby. Fragment obwodnicy metropolii trójmiejskiej całkowicie zamknięty, powodem nie wybuch. Siatkarze zaczynają walkę ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Jest 17. Marcin Bartnik. To było podpalenie. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmują się ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo o tym? Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Fragment obwodnicy metropolii trójmiejskiej całkowicie zamknięty przy drodze ekspresowej S7 w pobliżu węzła Gdańsk Południe. Znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby czekają na saperów. W okolicach są ogromne korki.
3: Zamknięto odcinek drogi S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Kierujący proszeni są o wybieranie dróg alternatywnych. Objazd jest poprowadzony obwodnicą Trójmiasta drogą S6. Od kierunku Żukowa kierujący są kierowani na drogę wojewódzką 221.
1: Wyjaśniał Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Na ten moment nie wiadomo, ile jeszcze potrwają utrudnienia. Wielu mieszkańców nie wie, kto właściwie kandyduje, ocenia w finale kampanii wyborczej w Krakowie politolog Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego. Największe szanse na drugą turę mają Łukasz Gibała, Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, i Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska PSL, ale też Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Czy to była ostra walka o fotel prezydenta Krakowa?
4: Była to kampania w miarę spokojna, jak na polskie warunki, zrównoważona. Może przez to mniej ciekawa, ale może też mieszkańcy miasta po tym zgiełku referendalnym nie oczekiwali fajerwerków i chyba kandydaci dobrze wyczuli nastroje, nie przeginając w kampanii jakimś hejtem czy ekstrawagancją.
1: Od północy w Krakowie obowiązuje cisza wyborcza, a w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Biało-czerwoni siatkarze zaczynają walkę o finał Mistrzostw Europy. Ich rywalem Słowenia, z którą nasi siatkarze w półfinale Euro zmierzą się już po raz czwarty z rzędu. Polacy przeszli fazę pucharową bez straty seta, pokonując Łotwę i Niemcy. Słoweńcy wyeliminowali Serbię i Belgię, dlatego nasi kibice liczą na zwycięstwo.
5: O, i tutaj może się okazać, że będzie trudno, trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
6: 3-1.
7: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza, ja w nich wierzę.
1: Zwycięzca dzisiejszego meczu zagra w sobotnim finale z Francją albo Finlandią.

0: związku ze sprawą zonda krypto. Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Miał 4 zakazy prowadzenia pojazdów. Lotnisko w podwarszawskim Modlinie jako pierwsze w Polsce przejdzie na system cyfrowej wieży kontroli lotów. Jest 18. Marcin Bartnik. Po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim zawiesił członkostwo. Poseł Michał Moskal wydał oświadczenie, w którym informuje, że zawiesił członkostwo w Klubie Prawa i Sprawiedliwości do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności sprawy zonda krypto. Pod koniec sierpnia pojawiły się doniesienia m.in. o spotkaniu w 2025 roku Moskala oraz byłego funkcjonariusza CBA Artura Chodzińskiego z Przemysławem Kralem, prezesem zondy krypto, do którego miało dojść na Ibizie. Po tym jak Kral zaczął współpracować z prokuraturą, śledczy zatrzymali kilka osób. Aresztowany został m.in. były już szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Po zatrzymaniu okazało się, że miał aktywne 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Do potrącenia doszło pod koniec sierpnia na przejściu dla pieszych w Duczkach pod Wołominem niedaleko Warszawy. 25-letni kierowca odjechał bez udzielania pomocy dziewczynce.
1: Mężczyzna został zatrzymany na terenie gminy Korytnica. Został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Wołominie, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
0: Powiedziała nam Anetana Siłowska z policji w Wołominie. Dziewczynka w wyniku potrącenia odniosła lekkie obrażenia. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka trafiło do prokuratury krajowej. Sprawa dotyczy interwencji Moniki Horny-Cieślak wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Zawiadomienie ma rozpoznać prokuratura okręgowa w Szczecinie. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Zawiadomienie dotyczy działań rzeczniczki po tym, jak była świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka. Po jej interwencji dwoje dzieci odebrano rodzicom i umieszczono w placówce opiekuńczej. Autorzy zawiadomienia chcą, by prokuratura zbadała, czy rzeczniczka przekroczyła swoje uprawnienia i dopuściła się fałszywego oskarżenia. Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty. Zapewnia, że działała w granicach swoich kompetencji i w trosce o bezpieczeństwo dzieci.
0: To był Mateusz Gołębiewski.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Z centrum Warszawy obsłużą lotnisko w Modlinie. Jako pierwsze w Polsce przejdzie ono na system cyfrowej wieży kontroli lotów. Przy pasie startowym powstanie maszt wyposażony w kamery i czujniki, które w czasie rzeczywistym wysyłają sygnały do Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego.
4: Kontrolerzy sami lotu będą siedzieli w Warszawie na wieżowej i będą kontrolowali przestrzeń powietrzną zarówno lotniska Chopina, jak i Modlina. Natomiast tu będzie zestaw urządzeń i nadajniki, które będą przesyłały sygnały, obraz, pełne dane do Warszawy.
0: Wyjaśniał prezes zarządu lotniska Modlin Jacek Kowalski. Rozwiązanie wykorzystuje kamery 4K przystosowane do pracy w dzień i w nocy i system wizualizacji dla kontrolerów ruchu lotniczego. Wesprze ich także sztuczna inteligencja.
5: Przy złej pogodzie, takiej jak tu w Modlinie często bywa, widok na kamerach będzie dużo bardziej ostry niż taki, który jest widokiem z okna starej przecież tutaj wieży kontroli ruchu lotniczego.
0: Dodawała prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska-Maćkowiak. Nowy system kontroli lotów ma zacząć działać na przełomie 2027 i 2028 roku.

0: Radio Plus.
1: Polscy siatkarze w finale siatkarskich mistrzostw Europy. Ukraiński nożownik, który zaatakował w klasztorze w Jarosławiu, jutro może zostać aresztowany przez sąd. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się realizacji obietnic dotyczących wynagrodzeń. Jest 19. Marcin Bartnik. Polska awansowała do finału siatkarskich mistrzostw Europy. Słoweńcy próbowali stawiać opór, ale ostatecznie przegrali w setach 0-3. W sobotnim finale biało-czerwoni spotkają się z Francją lub Finlandią. To nie koniec jednak sportowych emocji. O 20:45 na PGE Narodowym mecz polskich piłkarzy w

0: ramach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. 31-letni Ihor M., sprawca ataku w klasztorze w Jarosławiu, na razie nie może być przesłuchany. Prokuratura wnioskuje jednak o jego tymczasowe aresztowanie. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć jutro. Ze szczegółami nasz reporter Tomasz Widak.
1: Prokuratura chce, by Ihor M. został aresztowany na 3 miesiące. Z uwagi na jego obecny stan psychiczny, areszt miałby być wykonany w warunkach szpitalnych. Biegli psychiatrzy stwierdzili u podejrzanego objawy ostrego, wielopostaciowego zaburzenia psychotycznego. Obecnie nie może on uczestniczyć w czynnościach procesowych, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
2: Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
1: W Jarosławiu wciąż trudno mówić o powrocie do normalności. Mieszkańcy miasta nadal nie mogą otrząsnąć się po tym, co się stało.
3: Wielki ból dla nas, tragedia dla nas mieszkańców i dla rodzin i dla wszystkich.
4: Straszna tragedia, a myśmy wtedy w szkole byli, to nam nie pozwalali wychodzić w ogóle.
1: Ja tylko przypomnę, że 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, w tym 3 księży.
0: To był Tomasz Widak. Małżonkowie tej samej płci, których zagraniczny akt małżeństwa wpisano do polskiego rejestru, będą mogli wspólnie rozliczyć podatek, potwierdza za ministrem finansów premier. Donald Tusk podkreśla, małżeństwa z transkrybowanym aktem mają być traktowane tak samo jak pozostałe.
5: Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa, także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne. I nie chodzi tutaj przecież tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale właśnie o ten wymiar godności.
0: Podstawą jest interpretacja ogólna podpisana przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Premier zapowiedział, że jest to odpowiedź rządu na weto prezydenta dotyczące ustawy o osobie najbliższej.
5: Prezydent mógł podpisać bardzo umiarkowaną, mądrą ustawę o osobie najbliższej, bo to była ustawa o godności, ale nie, wybrał znowu bejsbola. No więc my też w szachy nie będziemy z nimi grali.
0: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernacher ocenia, że interpretacja ministra finansów jest niezgodna z konstytucją. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się realizacji obietnic dotyczących wynagrodzeń nauczycieli. Chodzi m.in. o obywatelski projekt ustawy, który zakłada powiązanie nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem podpisało się ponad 250 tysięcy osób. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
6: Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zarzuca rządzącym brak reakcji na projekt dotyczący wynagrodzeń nauczycieli. Jak mówi, wszystkie dzisiejsze ugrupowania rządzące poparły postulaty ZNP, a mimo to od marca ubiegłego roku sprawa praktycznie nie posunęła się do przodu.
7: O tym mówią nauczyciele, także w kontekście zachowań w nadchodzących wyborach parlamentarnych i chcemy wyraźnie zwrócić się do posłów i senatorów z pytaniem, co dalej z tą inicjatywą.
6: Broniarz podkreśla też, że Związek nie oczekiwał natychmiastowego wprowadzenia zmian w całości, ale chce wiedzieć, czy parlament zamierza nad ustawą w ogóle pracować. Zapowiada też kolejne protesty, jeśli, jak mówi, rządzący nadal będą milczeć.
0: ZNP chce powiązania wypłat nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem i 15% podwyżek.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Woda ze stołecznych basenów służy też do mycia ulic. Podczas letniej przerwy technicznej zbiorniki muszą zostać opróżnione. Aby więc wody nie zmarnować, wykorzystuje się ją do sprzątania na mokro ulic oraz torowisk.
9: Woda, zamiast trafiać do kanalizacji, trafia do pojazdów służb oczyszczania. W tym procesie pomagają strażacy z ochotniczych straży pożarnych.
0: Wyjaśniała Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. W tym roku wykorzystano już ponownie 2,5 miliona litrów wody z 8 ośrodków sportowych.

0: Radio Plus.
1: Piłkarze wracają do rozgrywek Ligi Narodów po fiasku tegorocznego Mundialu. Za chwilę też ostatnie godziny kampanii wyborczej w Krakowie oraz apel biskupów w kontekście ataku ukraińskiego nożownika na klasztor w Jarosławiu. Jest 20. Marcin Bartnik. Po siatkarskich emocjach i awansie do finału Euro czas na piłkarzy. Już za 45 minut reprezentacja Polski w piłkę nożną rozpocznie walkę o powrót do europejskiej elity. Pierwszym rywalem w dywizji B Ligi Narodów Bośnia i Hercegowina. Nastroje kibiców przed pierwszym meczem sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Dzień dobry, przepraszam, pytam, kto dzisiaj wygra mecz?
3: Polska.
4: Polska.
2: Ile?
4: 3-0.
3: No myślę, że Polska powinna wygrać. Gra u siebie, to narodowo obiekt sprzyja.
2: Nie boimy się Bośniaków?
5: Myślę, że w tej dywizji nikogo się nie boimy.
1: W dywizji B Polacy zagrają jeszcze ze Szwecją i Rumunią. 4 ze spotkań grupowych biało-czerwoni rozegrają na przełomie września i października. 3 dni po meczu z Bośnią i Hercegowiną zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją. 2 października u siebie z Rumunią i 5 ponownie z Bośnią, tym razem na stadionie rywala. Niechęć połączona z agresją jest nie do pogodzenia.

0: Zgodzenia z wiarą chrześcijańską, tak czytamy w komunikacie Rady Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców z okazji 112 dnia migranta i uchodźcy w kościele. Komunikat pojawił się w obliczu narastającej atmosfery niechęci względem przybyszów, zwłaszcza Ukraińców. Po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców, przyznaje, że obawia się wzrostu niechęci.
1: Jak obserwujemy media społecznościowe, głównie różne strony internetowe, to już widzimy, jak to stało się paliwem do wylewania się agresji i sztucznego podsycania nienawiści do Ukraińców. Kościół na to może tylko cytować i apelować do sumień, głównie katolików, chrześcijan, ale wszystkich ludzi, że to nie jest właściwa odpowiedź, wręcz jest naganna.
0: Przypomnijmy, prokuratura w Przemyślu ujawniła dziś, że ukraiński nożownik, który zabił jednego z księży, a 4 osoby ranił, jest chory psychicznie. To ostatnie godziny kampanii wyborczej. W Krakowie trwa wyścig po głosy niezdecydowanych, którzy mogą przesądzić o wyniku niedzielnych wyborów na prezydenta miasta. Na linii nasz reporter Jakub Solarz. Jak kandydaci wykorzystują tę ostatnią prostą przed niedzielnym głosowaniem?
2: Place, targowiska i pętle tramwajowe to w tych miejscach tuż przed ciszą wyborczą kandydaci walczą o głosy niezdecydowanych. Krakowianie zapytani, czy wezmą udział w niedzielnych wyborach, odpowiadają różnie.
3: Oczywiście wybieram się na wybory. Chcę wybrać kandydata, który będzie wspierał turystykę w Krakowie.
4: Ja nie mogę iść, bo jadę do Lublina.
5: No raczej będę na wyborach w niedzielę. Jeszcze nie wiem, na kogo oddam głos, zastanawiam się nad mniejszym złem.
6: Nie idziemy.
2: Jak komentuje Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mieszkańcy nie wiedzą, kto dokładnie kandyduje, a cała kampania była bardzo spokojna.
7: Może przez to mniej ciekawa, ale może też mieszkańcy miasta po tym zgiełku referendalnym nie oczekiwali fajerwerków.
2: Cisza wyborcza będzie obowiązywać od północy.
0: A w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Nowoczesny i profesjonalnie wyposażony pojazd pomoże w ratowaniu bezdomnych czy porzuconych zwierząt w Gdyni i okolicach. Najwięcej głosów mieszkańców w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego zdobył projekt Karetki dla zwierząt, którą otrzyma gdyńskie schronisko Otos Animals Ciapkowo.
9: Na pewno jest to pojazd nieco większy, gdyż musi zmieścić tam bardzo dużo sprzętu, by skutecznie pomagać zwierzętom. Muszą się znaleźć profesjonalne klatki do transportu zwierząt, środki pierwszej pomocy, sprzęt do odławiania zwierząt, ale też bardziej specjalistyczny sprzęt, takie jak inkubatory dla kociąt czy szczeniąt, jakieś inne wielofunkcyjne klatki typowo weterynaryjne, ozonatory czy pompy infuzyjne.
0: Mówił nam autor projektu Mikołaj Haczewski. Zakup pojazdu zaplanowano na przyszły rok.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, piątkowy wieczór, Marek Sierocki. To idealny czas, żeby rozpocząć doskonałą zabawę. A na początek grupa Smokey, Needles and Pins, potem Tom Jones, She's the Lady i Albert Hammond w piosence It Never Rains in Southern California.

Albert Hammond śpiewał o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada deszcz, a to już Harpo i Movie Star, potem grupa Sailor i Girls, Girls, Girls, a na koniec tego miksu Electric Light Orchestra i Last Train to London.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: To nasza piątkowa prywatka na antenie Radia Plus. Drugi dzisiejszy miks otwiera fancy piosenką Bolero. Potem Iwan Fotonowela i Ryan Paris w utworze Dolce Vita.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: To już druga godzina naszej piątkowej prywatki z Radiem Plus, a otwierają król włoskiej piosenki Adriano Celentano piosenką Soli, potem Toto Cotugno, Inna Moratti i duet Albano i Romina Power w piosence Sempre Sempre.

dalszym ciągu słynne włoskie hity to Umberto Tabi, Ciao Siciliano, potem Schrott nach Acht i Zuparmana i na koniec tego miksu Ricky Poveri, Sara Perchetti, Amore.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe minuty to klimaty muzyki disco z drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Trio Richie Family, The Best Disco in Town, Leif Garrett, I Was Much For Dancing i Baccara w piosence Sorry I'm a Lady.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór trwa nasza Prywatka z Radiem Plus. Najbliższe minuty to hity zespołu Lady Punk, Kryzysowa narzeczona, Mniej niż zero, Tańcz głupia tańcz i Marchewkowe pole.

grupa OMD i Few Leaves to już za nami, a przed nami Stefani i Oragan, potem Leo, Amore Soliter, będzie też duet Otoan w dwóch piosenkach T.O.K., Teba, Te'in i Ole Moi. To będą francuskie wersje słynnych hitów You're OK i Hands Up.

W dalszym ciągu po francusku, po duecie Otoem, Desirelli, Voyage Voyage, potem Jimmy Somerville i June Miles Kingston w piosence Come on to dire adieu.

To była Dalida i Le Samoa Danser, a przed nami Lucia i Marinero. Potem Micaela i dwa utwory połączone w całość, La Isla Bonita oraz La Colegiala.

To była grupa Santa Esmeralda i Don't Let Me Be Misunderstood, a teraz zwalniamy przeboje w wykonaniu zespołu Demon. Znowu zwykły dzień, znów jesteś ze mną, statki na niebie i kochać inaczej.

była wiązanka przebojów zespołu Demono, a najbliższe minuty spędzimy w rytmie przebojów z filmu Gorączka sobotniej nocy. Yvonne Elliman, If I Can't Have You, grupa Tavares, More Than a Woman, Bee Gees, Night Fever, Walter Murphy, jego orkiestra i Piąta Symfonia Beethovena oraz grupa Case and the Sunshine Band i Boogie Shoes.

Grupa Case and the Sunshine Band utworem Boogie Shoes zakończyła naszą piątkową prywatkę z Radiem Plus. Bawiliśmy się oczywiście w rytmie przebojów z nutą nostalgii. Zapraszam już jutro, tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.

sit together on the sofa with the music way down.